Omutwe, omusuda, obeli ino werikuluma, wetaga head-on. Obulezi bwonko busobola okuyamba otolawo obulumi ne head-on. Head-on mufuno kuva kuiduka, oba kufamasi.

sikadi anana donka mbakobye alwemba mulugulire atasobere kulwemba bulunji ona ko lwencho ndija kwira lwemba mulunonye kubaleta toneni ya katonda toneni ya katonda atafsoja sabadinko nikakensa olisegera so mulunonye ku olwemba rute mu mutwe bulunji no nzowe donjo kwira ano nge mitwa rujange biri njikuwanga ye olwembye eri yale meere ku obajabi kageme bugeme mnage ainga ona ko lwencho Iwolemba runo ni jaku library Saba uwemba weta tone ni ya katonda Tafsoja lute kuflashio kumemwele kadi yo kuisimulio Lwege Nzaido ndi kuidano Nisenti dange mitu alebiti Bampede njiba we Kuidiza guba moyo Olistegele chendo cho Mwenche chitegezo kwemba uwemba uwe mwembi Kato mwembi wa asima Olistegele Nakuwai nakuochai yebidi mnangi Eee Uwazano badinze zandi kuruwega Nsoke mbuno banzi nsobo lodidia Deka, deka